0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh karena kan ini penyanyi. Aku sering loh featuring barengan sama Liodra.
1: Oh iya.
0: Iya, tapi abis itu Liodra trauma.
1: Langsung, pensiun jadi penyanyi.
0: Pensiun tiba-tiba jadi penyanyi. Teman Pro 2 itu dia ya, tadi obrolan kita tentang dunia per kartun-kartunan.
1: Yes.
0: Habis ini kita bakal lanjut lagi tapi enggak ngomongin kartun. Kita ngomongin apa?
1: Ngomongin apa?
0: Ngomongin orang.
1: Enggak boleh dong.
0: Enggak boleh. Kita bakal ngomongin tentang fungsinya dari
1: narkoba.
0: Narkoba. Karena narkoba itu sangat berbahaya, teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti juga kita akan ada narasumber dari BNN Kota Samarinda ya.
1: Yes.
0: Dari Kak Aditya Irfan Faizin.
1: Ya, Kak Aditya, salam kenal, silakan datang sekarang.
0: Kak Aditya. Kamu tahu enggak Kak Aditya dengerin dari ternyata dari mobil kayak apa sih maksa-maksa aku enggak mau. Wih, apa aja enggak mau. Ya udah deh Tom Pro 2. Nanti kita lanjut lagi. Stay tune terus.